0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: It's the weekend. It's the weekend.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot.